A tylko jedną zwrotkę umiecie. Ale tylko jedną zwrotkę umiecie. Ale drugiej zwrotki nie umiecie.